0: Rabo Moçambique, Niassa.
1: Watu kwa nchi nyanja ndiputu kumveka pa 238 metros wanda media frequency and ya mili 200 center kilohertz tikulandilani ndi manja onse wina kuli konseko kumene mukupezeka munthawi ino ya kumadzulo yafika nthawi yoti tikupatsileni ma programu atu wa mchi nyanja. Ine ndine Bright Sonjera pamangina pa pali Gervasio Anson Rabisoni. Kwa ife tonse tufuleni zabwino zonse kumvera kwa bwino zomwe zikudza pano. Ndipo posachedwa pa tikuperekezani kukakusiani mmanja mwanzatu kutete. Amene watu ndi Radio Mosambiki itete. Amene nditu akupasileni kuwongolela ni program meneji pa kukafika ntau ya 5 o'clock od za 7 horas. Pamene zati nganso chombo chimeneji kuchiendesa mpaka kukachika mu 18 horas 55 minutu. Pamene abwere anzatu achiputikizi. Ndabwerezanso kuti ine ndine Bright Sonjera, tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneku chifukwa ndi kulusa kwa bwino ndiponso ndizinza mtengo wapatali kukhala nanu limodzi chifukwa inu ndinu ofunikira kwambiri komanso inu ndinu antengo wapatali. Pachifukwa chimenechi timati nazitere bwezi zikoma zimakoma pamene limodzi kucheza limodzi komanso kusangalala limodzi. Ineyo ngati Bright Sonjera ndikumemani kuti musandisiye ndekha koma kukhala limodzi ndi inuyo kucheza limodzi ndi inuyo ndizonse kuyenda bwino. Ndiyeti kuthokozeni kwambiri chifacho sangalala ndi wireless imeneyi komanso tikuthokozeni chifacho ti inu muli pamenepo kumvera wireless ya pamwambayi Radio Mosambiki. Ndiyetu nazitere bwezi zikoma tiyeni tikhale limodzi.